Nastaw się na chill.

Cheez-It. Słuchasz radia Cheez-It.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Wracamy do rozmowy o Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek. Razem ze mną Monika Karbarczyk z tej przestrzeni. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skończyłyśmy naszą rozmowę na zagajeniu o książce Historia znikania Targówek Fabryczny. Chciałabym właśnie zostać przy tej historii znikania. W czasach PRL-u ta przestrzeń, ta pofabryczna historia, w której mieszkało kilkanaście tysięcy ludzi w tej okolicy i pracowało na co dzień, ktoś chciał tę historię, władze PRL-u chciały tę historię wymazać. Jakbyś nam taką lupę przyłożyła do tego okresu.
2: Tak, to prawda. To miejsce, Targówek Fabryczny, które tak prężnie działało i kwitło tutaj życie przed wojną, zostało nie tylko zniszczone przez zawieruchę wojenną, ale też przez urbanistów działających w czasach PRL-u. W ich marzeniach i planach chciano tutaj wyburzyć wszystkie te drewniaki, wszystkie ceglane budynki, wszystkie te stare zakłady i wybudować tutaj nowe fabryki, które będą działały ku chwale socjalizmu. Na szczęście i nieszczęście jakby nie przeprowadzono całkowicie tego planu. Mówię na szczęście, dlatego że dzięki temu został ten unikalny fragment Warszawy zachowany. Mówię tutaj o ulicy Księcia Ziemowita, o Naczelnikowskiej, o Zabranieckiej. Natomiast na nieszczęście część została wyburzona, ale niestety nic tutaj nie zrobiono. Więc ten teren przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt nawet, dziczał, niszczał. Mówiąc delikatnie, był to obraz nędzy i rozpaczy. Natomiast przed wprowadzeniem tych planów mieszkało tutaj kilkanaście tysięcy osób. Część z nich wysiedlono, gdy realizowano właśnie te pomysły wyburzania, niszczenia tego miejsca. Zostało kilka tysięcy osób. Wiele osób zostało wysiedlonych do innych części Warszawy. Tutaj dodam tylko, to taka jakby dygresja, że wiele z tych osób po wielu latach właśnie wraca tutaj na Targówek i kiedy się z nimi spotykamy w naszym Centrum Kultury i Aktywności, to wspominają, że nigdy i nigdzie nie czuli się na swoim miejscu. Dopiero kiedy wrócili tutaj i kiedy spacerują tymi uliczkami, spotykają swoich dawnych znajomych, czują, że to jest ich miejsce, że stąd wywodzą się ich korzenie. Więc wracając do tego właśnie nieszczęścia, ta część po prostu niszczała, była degradowana. No i też jakby następowała degradacja taka społeczna, tak? Nie było tutaj żadnych instytucji kulturalnych, które mogłyby tę po prostu społeczność aktywizować. No i mieszkańcy wzięli inicjatywę w swoje własne ręce. Zaczęli właśnie działać na rzecz stworzenia tutaj jakiejś instytucji kulturalnej. No i takim idealnym miejscem okazała się Rudera, dawna Willa Kijewskich. To miejsce zostało zrewitalizowane, oczywiście przy ogromnym udziale Urzędu Dzielnicy Targówek, który wyłożył pieniądze i tutaj czuwał nad rewitalizacją. Wiele na ten temat wie nasza pani dyrektor, pani Agnieszka Szmulewicz, która właściwie od początku tej instytucji jest z nią związana i działa i tworzy właśnie ofertę kulturalną tego miejsca, ale też scala tę lokalność, społeczność, udostępniając im salę, po prostu współtworząc to miejsce.
1: Ta książka, Historia znikania Targówek Fabryczny, powstała też dzięki Oli Stelmach-Osowskiej, która przeprowadziła rozmowy do tej książki. Rozumiem, że to są rozmowy z rodzinami właśnie z tej okolicy?
2: Wszystkie osoby, które rozmawiały z Olą Stelmach-Osowską, mieszkały tutaj w tych okolicach. Wszystkie właśnie opowiadały o tym, jak wyglądał ten świat Targówka Fabrycznego wcześniej, bo musimy wiedzieć, że teraz jak przyjeżdżamy tutaj, to widzimy czasami właśnie takie niszczejące miejsca, drewniane domki, które wymagają remontu, ceglane budynki, które też już lata świetności mają za sobą. Natomiast to miejsce było przepiękne wcześniej. Tutaj były sady owocowe, tutaj były piękne ogrody. Ta lokalna społeczność, robotnicza społeczność, musimy to podkreślić, bardzo dbała o to miejsce. To, co mnie uderzyło w tej książce, gdy ją kilkakrotnie czytałam, bo naprawdę zachęcam, tu są wspaniałe historie opisane, ci ludzie podkreślali, że oni wszyscy ze sobą współpracowali. Jest piękna historia o tym, jak wspólnie chodzili na pasterkę i spędzali kilka godzin później na rozmowach. Też mnie bardzo rozbawiły historie o tym, jak panie się spotykały na ploteczki, ale przy okazji na przykład dziergały jakieś sweterki czy jakieś rzeczy właśnie na szydełku. To są takie historie, które zwykle przekazuje się z pokolenia na pokolenie przy rodzinnym stole. I ja bardzo się cieszę, że udało się ten projekt Oli zrealizować. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, ale gdy przyszła i powiedziała nam tutaj o tym, że chciałaby ten projekt zrealizować, to Centrum Kultury i Aktywności, pani dyrektor Agnieszka Szmulewicz, ani chwili się nie wahała, żeby po prostu pomóc tę książkę wydać. Jeśli ktokolwiek z Was chciałby przeczytać tę książkę, to zachęcam do przyjścia do Centrum Kultury i Aktywności przy Siarczanej 6. Ta książka nie jest w sprzedaży, ale można ją dostać na dniach rewitalizacji, jeśli oczywiście będziemy tam ze swoim stoiskiem.
1: To by było bardzo nie fair, gdybyśmy Wam zajawili historię znikania targówek fabrycznych i nic Wam nie dali posłuchać, chociaż próbki z tego, co jest w środku. To już w kolejnej części Miasta o Świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się.
1: No, let me chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: W Warszawie akurat 16 stopni i dosyć pochmurnie i deszczowo. Właściwie kropi i czekamy na więcej. W całej Polsce teraz temperatura około 17 stopni w Krakowie, do 16 w Trójmieście, 12 na Warmii. Będę Was informować na bieżąco.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Wtorek, 21 dzień lipca, 7 na zegarze. Dzień dobry i zapraszam na przedłużoną radość wspólnego obcowania, bo do godziny 11 dzisiaj śniadanie do łóżka. Na pewno zdążymy zjeść wspólnie, razem coś dobrego. Magda Kasperowicz, dzień dobry, niech to będzie dobry wtorek, mimo tego, że ciągle pada.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 9 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. 21 dzień lipca. Teraz taka kartka z kalendarza klasyczna, która się pojawia zawsze na początku naszego spotkania. Słońce wstało o 4.51, o 20.46 pójdzie sobie spać. Mamy imieniny Wiktora, Daniela i Danieli. Wszystkiego najlepszego i o ironio, chciałoby się powiedzieć z rana, dzisiaj jest dzień bez budzika. Przy chodzeniu do radia i przy radiowej twórczości artystycznej porannej to jest coś, bez czego absolutnie nie wyobrażam sobie życia. Natomiast wiele lat temu moim największym koszmarem było to, że budzik nie zadzwoni. Raz nie zadzwonił, stąd w mojej radiowej historii tylko raz doszło do mojego radykalnego spóźnienia antenowego.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 17 minut po godzinie 7. Słuchacie Chili Z. No ja się tak zastanawiam właśnie, jak to jest, kiedy bąbelki teraz nie jeżdżą do szkoły i nie są wożone do szkoły przez osoby rodzicielskie. I co wy teraz właściwie robicie? Jak chodzicie do pracy, to bąbelki zostają w domu, chodzą cały dzień w piżamach, a potem są popołudniowe zajętości, kiedy bąbelki już są duże, bo nie zostawiajcie dwuletnich i trzyletnich bąbelków samych w domu, kiedy jedziecie w miejsca swojej twórczej, aktywnej działalności. No bardzo się przyzwyczaiłam jednak przez cały rok i wakacje są od tego odstępstwem do tego, że te poranki w samochodach i wy po drugiej stronie. Niezależnie od tego, czy macie bąbelki, czy ich nie macie, czy akurat należy wyprowadzić psa albo nakarmić wrzeszczącego kota, cieszę się, że możemy ten kolejny poranek spędzić we wzajemnym, dobrym towarzystwie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Wróciłam do Warszawy, do tej pogody już zaczyna człowiek chrypić. Dlaczego tak nie było w Skandynawii, w chałupach i na pełnym morzu?

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w Wellness i Spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
7: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
7: Kaśka. Złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
9: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: Słuchasz radia Chillizet.

0: 7:39 na zegarze, słuchacie Chili Z. Ostatnio podsłuchałam, jak moja sąsiadka w chałupach mówi o tym, że ona tak bardzo nie może spać. Mało tego, że nie może zasnąć, to potem w nocy ten sen jest przerywany. Przez większość dziejów jednak ludzie spali tyle, ile potrzebowali. Dopiero wiek pary i elektryczności oraz ustandaryzowanie zegarów i wprowadzenie systemu zmianowego w zakładach przemysłowych zmieniły reguły gry. O tym właśnie doskonale pisze Paulina Wilk w przekroju online w artykule Śpij dobrze. Jeśli długi sen wydaje się wam luksusem, na który pozwalacie sobie tylko w weekend, no to warto się nad tym zastanowić. Jeżeli nie umiemy sobie wyobrazić dnia bez kawy, także warto się nad tym zastanowić. A jeśli kochamy spać, to warto się przekonać, ile mądrości jest w tym uczuciu, bo dobry sen to współcześnie rzadkie zjawisko. Śpimy za krótko, za płytko, a w dodatku coraz częściej przyjmujemy tryb czuwania. Poganiani myślimy, że czas to pieniądz i próbujemy dorównać wydajnością otaczającym nas urządzeniom. Wielu z nas nauczyło się żyć z codziennym niedoborem snu, jak gdyby jego długość i jakość zależały od naszego kaprysu i podlegały indywidualnym negocjacjom bez konsekwencji. Tymczasem większość ludzi, by prawidłowo funkcjonować, potrzebuje średnio od 7 do 9 godzin snu w ciągu doby. W mniejszości są ci, którym stale wystarcza zaledwie 5 lub 6 godzin snu, a także osoby, które muszą spać znacznie dłużej.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: lubię sobie popatrzeć, muszę wam powiedzieć, na piłkę nożną, a im jestem starsza, tym bardziej lubię sobie popatrzeć. To jest trochę jak moja przyjaciółka, która mieszka we wsi na Warmii i mówi, że z piłką nożną jest jak z serialem Wikingowie. Dużo testosteronu, dużo męskiej energii, chociaż mnie interesuje to, co się dzieje poza faulami karnymi, spalonymi i całą resztą. Na przykład wzruszyłam się, kiedy Bellingham szukał swojej matki na trybunach i w końcu kumpel mu pokazał, gdzie siedzi i on się tak po prostu rozpromienił, uśmiechnął i zaczął jej machać i wysyłać całuski. No a co do mojej przyjaciółki, która uważa, że to jest dużo testosteronu i to jest fenomenalne tak popatrzeć na taką męską energię, poleciłam jej, żeby sobie zakupiła karnet po prostu na mecze w Olsztynie. I już, załatwione, po sprawie.
1: Nastaw się na chill out.
0: Teraz Kaśka Sochacka jest Paleni Słońcem. Kaśka Sochacka chyba w tym roku nie była na Półwyspie Helskim. Nie popełniłaby tej piosenki w każdym razie.

0: Rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Do hymnu.
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: W Warszawie weźcie proszę rano parasolki, bo się przydadzą z całą pewnością. 14 stopni i pada. W ciągu dnia 18 w Warszawie, w Kielcach i w Trójmieście. 16 w Olsztynie, 20 w Bydgoszczy, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Krakowie. 19 w Katowicach i 18 stopni pokażą termometry w Lublinie.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, oczywiście, że zapraszam. Wróciłam po 3-tygodniowym urlopie i próbuję wylądować w sposób mało bolesny, co wychodzi mi raczej nieumiejętnie po 9 praliach i sprzątaniu. Zapraszam serdecznie na spotkanie radiowe poranne do godziny 11:00. Przedłużona rozkosz. Dzisiaj 21 dzień lipca, wtorek. Imieniny Wiktora, Daniela i Danieli. Wszystkiego najlepszego.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Chilli Z, a już teraz wyjątkowa wystawa Tilda Swinton i wystawa o przyjaźni, inspiracjach i współpracy z twórcami, którzy od ponad 40 lat kształtują życie wybitnej szkockiej aktorki. Ekspozycję będzie można oglądać od 18 września w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. Ta wystawa była już w Amsterdamie, była także w Atenach. I to jest kolejna odsłona współpracy Tildy Swinton z Malta Festiwalem. W 2025 roku w Poznaniu zaprezentowano spektakl z Tildą Swinton, stworzony przez artystkę i francuskiego historyka mody. A ja myślę sobie, że warto jesienne zajętości planować już. I ta wystawa jest obowiązkowa w planowaniu tych zajętości.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli za 15 minut po godzinie 8, jaka może być pamięć kraju, który przez dekadę był największym więzieniem Związku Radzieckiego. Joanna Czeczot wyruszyła w głąb kazachskiego stepu, odwiedziła miejsca, gdzie znajdowały się łagry, poszukiwała ich śladów w przestrzeni i w pamięci mieszkańców. I o tym jest książka Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć Rosji. Jeżeli lubicie reportaże, to Joanna Czeczot, politolożka i reporterka, zabierze was w wyjątkową podróż. Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji. To jest finał nagrody Grand Press. Otrzymała także autorka za tę książkę nominację do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, ambasadora Nowej Europy i literackiej nagrody Europy Środkowej. Właśnie o tej książce chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Bardzo wam tę książkę polecam.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 8.23 na zegarze, słuchacie Chili Z. Pedro Almodóvar powraca w szczytowej formie z jednym ze swoich najbardziej osobistych filmów. W Gorzkich Świętach, jego pierwszej od 5 lat hiszpańskojęzycznej produkcji, jest wszystko, za co widzowie kochają jego kino. Jest namiętność, intensywne kolory, przewrotny humor i pełnokrwiste postaci, które wymykają się prostym schematom. Film o 40-letniej Elzie, która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na żałoby. Dopiero atak paniki zmusza ją do zatrzymania się i wyruszenia w podróż, która stanie się konfrontacją z przeszłością, utraconymi relacjami i niespełnionymi pragnieniami. Z przypadkowych spotkań, emocjonalnych zwrotów i splątających się życiorysów Almodóvar tka opowieść o tym, jak pamięć, fikcja i pragnienie nieustannie przepisują nasze życie. Gorzkie Święta to piękny prezent dla wszystkich.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
3: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
6: Jak tak, to Allegro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.

0: Wieść od sklepu Biedronka.
1: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
2: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: video stop.
1: Nastaw się
2: na letni chillout.
1: To jest Radio Chillz. Nastaw się na letni chillout. Nastaw się
2: na chillout.
1: Chillz.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Ted Hughes, dłonia. Dwie ogromne dłonie kołysały twoje dzieciństwo. Później te same dłonie bezszelestnie ułożyły cię w ciasnym tunelu i nakarmiły tabletkami. A zrobiły to w rękawiczkach, żebyś ich nie poznała. Kiedy zbudziłaś się w szpitalu, otrzymałaś pomoc, żebyś mogła rozpoznać odciski palców wewnątrz tego, co zrobiłaś. Nie mogłaś w to uwierzyć. Tak trudno było ci w to wierzyć. Później te same dłonie, które nosiły twoje wiersze niczym rękawiczki, zostawiały wewnątrz wierszy wielkie odciski palców. Te same, co wewnątrz twoich rozpaczliwych listów, które nosiły niczym rękawiczki. Wewnątrz słów, którymi we mnie uderzałaś, które poruszały się dużo szybciej niż twoje usta i które wciąż dzwonią mi w uszach. Czasami myślę, że w końcu sama zmieniłaś się w dwie rękawiczki nałożone na te dwie dłonie. Czasem myślę nawet, że i moim udziałem stało się to uczucie bezwolność rękawiczek nałożonych na te same dłonie, czyniące swoją powinność. Bo odciski palców wewnątrz tego, co zrobiłem, i wewnątrz twoich wierszy i listów, i wewnątrz tego, co ty zrobiłaś, są takie same. Odciski palców wewnątrz pustych rękawiczek, tych tutaj, z których znikły dłonie.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka. Złotą Woseba.
9: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Kaufland jest.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Pogoda nas nie rozpieszcza zdecydowanie. Zabierajcie rano parasolki, bo jest po prostu i chłodno, i deszczowo. 14 stopni w Warszawie przelotnie popada w ciągu dnia, maksymalnie 18 stopni pokażą termometry. W Warszawie, w Kielcach, w Lublinie i w Trójmieście 16, w Olsztynie 17, w Białymstoku 20, w Bydgoszczy, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie 19, w Katowicach.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: 9 na zegarze, cześć! Słuchacze i słuchaczki, 21 dzień lipca, wtorek, imieniny Wiktora, Daniela i Danieli. Dzisiaj jest dzień bez budzika i jeśli ktoś ma taką opcję w życiu, żeby ten budzik nie dzwonił od czasu do czasu, to jest szczęśliwym człowiekiem. Zapraszam na śniadanie do łóżka w Chili Z do 11. Magda Kasperowicz. Niech to będzie dobry wtorek.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie, czyli za 6 minut po godzinie 9, a już teraz książka W głębi kontinuum do dostania. To jest historia, w której to Jen Lidlow podczas swoich wypraw do amazońskiej dżungli przez wiele miesięcy żyła wśród rdzennego ludu, obserwowała ich niebywały spokój, pogodne usposobienie i odkryła, że korzenie tego i takiego stanu ducha leżą w sposobie wychowywania przez nich dzieci. Zaczęła się zastanawiać, dlaczego współczesny świat tak lekceważy emocjonalne i fizyczne potrzeby dziecka. Jaka jest nasza prawdziwa natura? Kto odebrał nam prawo do szczęścia? I ta książka od ponad 40 lat stanowi przedmiot gorących dyskusji w gronie nie tylko naukowców, naukowczyń, antropolożek, antropologów, ale także psychologów, rodziców, dla których stała się lekturą obowiązkową. Autorka pokazuje, jak współczesna cywilizacja oddaliła nas od intuicyjnych sposobów opieki i jak możemy to odzyskać, by budować głębszą więź z dziećmi. Książka stała się inspiracją dla współczesnych nurtów w pedagogice i psychologii rozwojowej, od rodzicielstwa, bliskości, po edukację w duchu szacunku i uważności. I ta książka jest dziełem geniuszu. Tak jest opisywana od lat. To jedna z najważniejszych książek, jakie miałam w ręku, napisała Joanna Eichelberger. Jako matka i babcia będę ją polecać wszystkim młodym i starym, żebyśmy w końcu dochowały się szczęśliwego pokolenia, które nie będzie spędzało drugiej połowy życia w gabinetach terapeutów. Myślę, że ta książka jest wspaniała i zostały mi dwa egzemplarze, ponieważ się przeprowadzamy niedługo z ulicy Żurawiej w Warszawie na ulicę Czerską. No to teraz będzie dużo książek do dostania. Piszcie śmiało magdalena.kasperowicz@chillz.pl.
1: Chillz. Nastaw się na chill out.

0: to kilka słów teraz, 16 minut po 9, o listach urodzinowych, bo w tym tygodniu to jest książka w waszym ulubionym cyklu Jeden wiersz w radiu. Legendarny tom wierszy. Ted Hughes, tłumaczy Juliusz Pielichowski i Tomasz Kunz. Opublikowany po raz pierwszy w 1998 roku, stał się z miejsca sensacją wydawniczą zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Do dzisiaj pozostaje jednym z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych tomów poetyckich ostatnich dziesięcioleci. To jest rzadki przypadek poezji narracyjnej, w której forma liryczna służy opowiedzeniu losów burzliwego związku dwojga wybitnych artystów. Wyobraźcie sobie, że po ponad 35 latach, które upłynęły od śmierci żony autora, wybitnej poetki Sylwii Plath, Hughes postanowił w cyklu obszernych, narracyjnych wierszy opowiedzieć historię ich tragicznego związku i rozpisał tę narrację na 88 tekstów składających się na spójny, znakomicie skomponowany cykl posiadający swoją wewnętrzną dramaturgię. Tworzy rodzaj epickiego poematu, który do końca trzyma czytelnika w napięciu. Przekład książki jest ewenementem we współczesnej polskiej praktyce poetyckiej. Przekładów w całości podjęli się doświadczeni tłumacze literatury anglojęzycznej. To jest naprawdę sztos. Biorąc pod uwagę jeszcze miłośników i miłośniczki Sylwii Plath i ich stosunek do poety Teda Hughesa, ta lektura może być wyczynowym doświadczeniem.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.

0: sklepu. Biedronka.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
3: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9.43 na zegarze, premiera 15 lipca, Śląszczyki Agnieszki Głębickiej. Powieść prowadzi nas przez dzieje śląskich rodzin i nierzadko rozdartych między tym, co polskie, a tym, co niemieckie. Śląszczyki tętnią powieściowym życiem, są wielowarstwową powieścią o ludziach i miejscach, które jak w soczewce skupiają wielką i małą historię, a przede wszystkim o kobietach, które potrafią zawalczyć o swoje. Panorama burzliwej historii Śląska opowiedziana przez silne kobiety. Erika, która twardo stąpa po ziemi, katoliczka z Podopola ze smykałką do stolarstwa, Agnes, dziewczyna z miasta, ambitna córka pastora, która daje uwieść się sztuce, dzieli je wiele, ale ważniejsze okazuje się to, co je łączy. Śląska dusza to zakorzenienie w Śląsku, dodaje im sił, gdy przez ich życie przetacza się wojenna zawierucha. Ja muszę powiedzieć, że jestem fanką Śląska. Ja jestem fanką Ślązaczek, bo znam dużo wspaniałych kobiet ze Śląska, które to jeździły ze mną na ferie narciarskie. Muszę powiedzieć, że kocham Śląsk, muszę powiedzieć, że kocham język śląski, muszę powiedzieć, że bardzo się cieszyłam na tę książkę, która się pojawiła na rynku wydawniczym i bardzo wam tę książkę z całego serca polecam, jeszcze pachnąca nowością i świeżością. Warto po Śląszczyki sięgnąć.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
7: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Po reklamie.

0: Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: A u mnie oczywiście kilka dobrych propozycji, mam nadzieję, że dobrych waszym zdaniem na najbliższe dni, ale zaczynamy od wydarzenia, które jesienią będzie miało miejsce na międzynarodowej scenie sztuki. Biała elegia Han Kang, koreańskiej noblistki, stała się punktem wyjścia do wystawy, która będzie prezentowana na Gwangju Biennale. To najstarsze biennale sztuki współczesnej w Azji i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej w regionie. Tegoroczna 16. edycja odbędzie się pod hasłem You Must Change Your Life. Pisarka urodziła się w Gwangju i przez chwilę mieszkała też w Warszawie, a wystawa zatytułowana Rites of Passage mówi o zmianie, zarówno w wymiarze osobistym, jak i globalnym. Pyta o to, co dzieje się z nami w chwili, gdy kończy się jeden etap, a kolejny jeszcze się nie zaczął. Projekt kuratorowany przez Paulinę Olszewską obejmuje pracę artystów i artystek z Polski i Korei. Będzie można go oglądać od 5 września do 15 listopada tego roku. Jazz gości latem w wielu warszawskich zakątkach, a najbliższa okazja dla fanów gatunku już jutro. Przypominamy o koncertach na Barce Kaskada nad Wisłą. To tutaj jutro wystąpi formacja Helicopets, kwartet grający jazz eksperymentalny. Jest tutaj klasyka jazzowej awangardy i elektronika, i trip-hop, i ambient. Koncert jutro o 20.30, a wstęp jest bezpłatny. 19-letni Fryderyk Chopin zachwycał się ojcowem, który odwiedził u progu swojej kariery, a dzisiaj ta jego wycieczka jest inspiracją dla festiwalu, którego 5. edycja startuje dziś. Muzyki Chopina posłuchamy w stolicy Małopolski i kilku podkrakowskich miejscowościach. To Koszkiew, Ojców, Pieskowa Skała, a także sam Kraków. Festiwal Chopin w Ojcowie imienia Janusza Olejniczaka obejmuje oprócz koncertów spotkania z artystami, wystawy i zwiedzanie zabytków. Wśród wykonawców pojawią się znani pianiści, a także obiecujący młodzi muzycy. W niedzielę w Ojcowskim Parku Zamkowym wystąpią Jehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel, a festiwal zakończy wieczorny koncert finałowy, w trakcie którego zabrzmi koncert w moll op. 21 Fryderyka Chopina. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.
0: To już wszystko?
2: Na razie tak, ale będzie ciąg dalszy.
0: Dzielnie biegłaś.
2: Dziękuję.
0: To była Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Sprawdzamy to, co się dzieje na mapie pogodowej. Parasolki oczywiście przez cały dzień dzisiaj mogą być pod ręką. 14 stopni w tej chwili w Warszawie. Temperatura urośnie do 18, 18 też w Kielcach i w Lublinie. 19 stopni w Katowicach, 20 we Wrocławiu, w Krakowie, w Poznaniu, w Bydgoszczy, 16 Warmia i Olsztyn. Pada dzisiaj w całej Polsce.
1: Lato w Chili Z.
0: Co prawda pada przylotnie, więc to my w cukru jesteśmy. Moja babcia zawsze powtarzała, żeby się nie bać deszczu. Nie bójcie się deszczu. Ogarnijcie sobie kalosze. Magda Kasperowicz, zapraszam.
2: Nastaw się na letni chillout.
3: If this body was a house,

0: słuchacie, czyli za 12 minut po godzinie 10, a dzisiaj przedłużenie przyjemności, bo śniadanie można zjeść do 11. Co prawda ja dzisiaj nie zjadłam śniadania, bo jak sobie wyszłam po pieczywko, to spotkałam na krawężniku płaczącą młodą studentkę, która dostała staż na Tajwanie i przerosła ją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych papierkowa robota. Więc wzięłam studentkę do siebie, do radia, zrobiłam herbatę, a teraz jak gram wam piosenki, w międzyczasie wydzwaniam i ogarniam dla studentki załatwienie papierkowych formalności, gdyż studentka przyjechała z Gdańska do Warszawy. Nie płaczcie na krawężnikach. Słuchajcie, uszy do góry. Wszystko jest do zrobienia. Moja babcia tak zawsze mówiła i ja się tego trzymam. Działanie, działanie. Proszę się ukierunkowywać na działanie. W związku z działaniem podaję adres mailowy magdalena.kasperowicz@z.pl, a ten adres mailowy przyda się dlatego, że dużo dobrych książek, między innymi Agnieszka Zielińska za chwilę i Gdzie słońce spędza zimę, czyli historię z Andaluzji, 1 lipca premiera. Andaluzja to jest koniec i początek Hiszpanii, najgorętszy region Półwyspu Iberyjskiego, mistrzów świata w piłce nożnej, gdzie w cieniu drzew oliwnych, w zapachu cytrusów i w rytmie flamenco.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Splatają się wpływy arabskie i europejskie. 17 reporterskich historii prowadzi nas przez region widziane od środka. To jest książka wyjątkowa, zupełnie. Zaproszenie do Andaluzji.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: tylko do środy. Wszystkie mięsa mielone, wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
3: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: pierwszy Rafał Turowski właśnie w takiej kurtce, że po prostu szczęka opada. To były moje ulubione gumy balonowe z dzieciństwa i otwieraliśmy zawsze te paczki. I Rafał ma bluzę opakowaną właśnie tym produktem, o którym chyba nie mogę powiedzieć, jak się nazywa, bo byłaby to reklama. Natomiast pamiętacie z dzieciństwa różnego rodzaju zbieractwo. Teraz dzieci zbierają Zinksy, Pokemony albo inne jakieś czaderskie figurki. Natomiast no, za moich czasów to jednak były naklejki albo papierki z wyrysowanymi pięknymi autami i samochodami i każdy chciał mieć takie coś wyjątkowego w kieszeni. Dobrze. Zapewniałam, że dzisiaj jest dużo książek, bo się przeprowadzamy ze względu na przeprowadzkę naszego radia z serca miasta, z ulicy Żurawiej na Czerską. Pojawia się dużo fantastycznych książek, które warto mieć. No a ta ostała się jedna i myślę sobie, że to jest taka książka, która była rewolucją, kultowa powieść. Kamień milowy w literaturze feministycznej, nowy przekład Anny Dzierzgowskiej na polski, a wstęp, wyobraźcie sobie, do tej książki popełniła córka Eriki Jong. W teatrze dramatycznym teraz można obejrzeć Strach przed lataniem. No a to jest inspiracja dla wielu pokoleń czytelniczek. 20 milionów sprzedanych egzemplarzy. W Teerze, o dobrze. O, Rafał, dziękuję ci, jesteś kochany. To był Rafał Turowski, który przy tym mnie poprawił. Strach przed lataniem w Teerze. W Warszawie. Ale mowa o książce. O książce, która nie jest jedynie powieścią, tylko manifestem kobiecego wyzwolenia. To, ta książka wstrząsnęła światem wtedy. Zrewolucjonizowała sposób, w jaki kobiety i całe społeczeństwo postrzegały i seksualność, i wolność osobistą. Jak to dobrze mieć zdolnych kolegów w redakcji obok. W każdym razie, no nie wiem, czy mnie tam serce zaprowadziło do dramatycznego. Bardzo wam polecam tę książkę. Jeden egzemplarz jeszcze czeka. magdalena.kasperowicz@chillz.pl.
1: Chillz. Nastaw się na chillout.

0: Zleciało jakoś szybko bardzo wszystko dzisiaj. Bardzo dziękuję za ten poranek przedłużony. Za chwilę Rafał Turowski. Życzę wam dobrego, spokojnego dnia. Mimo deszczowej aury i mimo tego, że jest pełnia lata, która no, co by tu mówić, ta pełnia pozostawia wiele do życzenia, ale są dobre książki, są świetne płyty do słuchania. Przede wszystkim jesteśmy my, jest radio, współtowarzyszące wam w tej codzienności, być może momentami nieco szarej, ale jednak słyszymy się jutro punktualnie o 7. Dzięki za dzisiaj. Cześć.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml. Trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
11: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
12: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
14: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
15: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
16: Szczegóły na green-mountain.pl.
17: Po reklamie.

0: 11 już minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Do tego, by lato spędzać ze sztuką, zachęca nas warszawska Dysa Unikum. Galeria przygotowała aż 8 bezpłatnych wystaw.
3: Program wystaw pokazuje sztukę w bardzo różnych odsłonach. Już teraz można zobaczyć abstrakcję geometryczną Adama Styki, opartą na grze światła, koloru i precyzyjnie budowanych form.
2: Mówi Michał Bolka, wicedyrektor Departamentu Sztuki Współczesnej Dysa Unikum.
3: Przed nami wystawa Alfreda Wierusza Kowalskiego i Sylwii Makris, łącząca malarstwo XIX wieku z fotografią współczesną.
2: I to nie koniec. W Desie tego lata zobaczymy też monumentalne rzeźby Ksawerego Wolskiego, czy mistrzowską ceramikę Henryka Luli. Wstęp na tę ekspozycję jest darmowy. NH Fest trwa w Krakowie. Na scenie plenerowej Nowochódzkiego Centrum Kultury gości muzyka i taniec. Przed nami kolejne wydarzenia.
4: 25 lipca także wyjątkowy koncert na scenie plenerowej przed NCK-iem. Robert Rozmus zaśpiewa przeboje Krzysztofa Krawczyka. No, któż nie lubi Krzysztofa Krawczyka? Wszyscy go uwielbiamy. A Robert Rozmus jest jedyny wyjątkowy, więc to także będzie wyjątkowy wieczór.
2: Zapowiada Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Chodzi oczywiście o spektakl Krawczyk Forever, w którym usłyszymy takie hity jak Parostatek czy Jak minął dzień i Chciałem być. Zapraszamy 25 lipca o 18. Scena plenerowa, wstęp jest więc bezpłatny. Kino i architektura. Takie relacje śledzimy tego lata w Poznaniu. Chodzi o seanse pod chmurką na Placu Wolności. Punktem wyjścia dla filmowego programu stał się tutaj powojenny modernizm. Do 27 sierpnia w ramach takiego szerszego letniego projektu Estrada w Centrum Stary Rynek, Plac Wolności i Plac Kolegiacki będą otwartą sceną kina, muzyki, teatru i architektury. No i właśnie pod tym szyldem zapraszamy także na seanse filmowe. To będą 4 bezpłatne pokazy poświęcone miastu, architekturze i mieszkańcom miejskich przestrzeni. Ten cykl otworzy już dzisiaj wieczorem kultowa komedia Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Lato w Kinizet.
0: 3 minuty po 11:00. W Warszawie lato nieco deszczowe i raczej chłodne. No więc szczególnie gorąco ściskamy tych z Was, którzy zdecydowali się spędzić ten wakacyjny dzień pod dachem.
6: Nastaw się na letni chillout.
0: No ale można to siedzenie pod dachem urozmaicić, ponieważ nie wiem, czy wiecie, donoszę na wszelki wypadek, że 21 dzień lipca to jest Światowy Dzień Zapraszania Kosmitów do siebie. Bądźmy więc otwarci.

0: 10 minut po 11. Mam przed sobą interesujące badania, właśnie opublikowane w czasopiśmie Alzheimer's and Dementia. No i cóż, dotyczą one osób będących w średnim wieku. Ponieważ z tych badań, bardzo szerokich, przeprowadzonych przez wiele lat, wynika, że osoby w średnim wieku, no tutaj nie zostało to dokładnie określone, to znaczy w jakim, które bardzo często oglądały telewizję, po 20 latach miały mniejszą objętość obszarów mózgu związanych z pamięcią. I co istotne, nie chodzi tylko o siedzący tryb życia, małą ilość ruchu, bo podobnych zmian nie stwierdzono u tych osób, które dużo czasu co prawda siedziały, ale telewizji nie oglądały. Największe różnice dotyczyły mniejszej objętości struktur związanych z tworzeniem i przechowywaniem wspomnień, czyli tych, w których wcześniej pojawiają się zmiany charakterystyczne dla Alzheimera. Uczestnicy bardzo często oglądający telewizję mieli również mniejsze płaty czołowe i potyliczne, które uczestniczą w planowaniu, podejmowaniu decyzji i odpowiadają za przetwarzanie informacji wzrokowych. Dalej, w mózgach miłośników telewizji częściej występowały także wyraźne zmiany w istocie białej i te zmiany mogą świadczyć o uszkodzeniu drobnych naczyń krwionośnych, im jest ich więcej, tych uszkodzeń, tym bardziej nasilone są procesy związane ze starzeniem mózgu, a najwięcej takich różnic zaobserwowano u panów telemanów. No i cóż, naukowcy podkreślają, że badanie nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowego między telewizją a zmniejszeniem objętości mózgu, ale sugeruje, że warto ten temat zgłębić i że coś jednak w nim jest. Szczęśliwie takich badań w związku z radiem nie ma. Proszę zrobić głośniej.
1: Chill Zen. Nastaw się na letni chill.

0: Teddy Swims, Jayton Dimsdale w Chili Z. 22 minuty po godzinie 11. Cała moc letniego chilloutu, Roosevelt i Paralyzed już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja.
3: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: 25 minut do godziny 12. No bo u nas też czasami się narzeka na służbę zdrowia, prawda? No to mam taką informację z początku poprzedniego tygodnia z dziennika La Voix du Nord. Otóż na początku lipca młoda pacjentka stawiła się do szpitala w miejscowości Saint-Martin-Boulogne na planowaną operację kostki. No i podczas przyjęcia do szpitala wszystko przebiegło normalnie. Zabieg się odbył, gdy 17-latka Louise wybudziła się z narkozy, ze zdziwieniem odkryła, że nadal może poruszać piętą, natomiast opatrunek ma na ustach. No i jak się okazało, doszło do pewnej pomyłki. Owszem, chirurg był, ale dentystyczny i zamiast zoperować pacjentce kostkę, usunął jej ósemki. Operację kostki odłożono, rodzina złożyła skargę na klinikę, a ja się pytam, a co z ósemkami? Kto jej na nowo wstawi te ósemki?
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

Thundercat w Chili Z we wtorkowe przedpołudnie, którego to przedpołudnie zostało nam jeszcze 12 minut. A zatem 12 minut do 12, Blauka i Disclosure, Syt i Kalanie jeszcze przed południem i kolejna dawka informacji w pogoniu za kulturą w samo południe.

0: Reklama. Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: się na letni chill out.
1: Minuta po 12 przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Z tym miejscem łączy się 20-wieczna historia stolicy. Hotel Bristol kończy w tym roku 125 lat, a wśród jubileuszowych wydarzeń są spacery po wnętrzach zabytkowego budynku. Ten cykl polecamy Waszej uwadze, zapowiadając kolejne spotkanie prowadzone przez pisarkę Beatę Chomontowską. Najbliższy spacer będzie odnosić się do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
4: Sam spacer będzie później, ale będzie właśnie też nawiązywał do okresu okupacji, kiedy to hotel był zajęty przez Niemców i to była taka trochę enklawa i też miejsce dowodzenia, no też bardzo taki ciekawy okres i mało znany. I później będzie jeszcze spacer we wrześniu, pokazujący już po wojnie, czyli historię hotelu w czasach kilku dekad PRL-u do współczesności.
3: Ten spacer zatytułowany Wyspa wśród ruin zaplanowano 23 sierpnia. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona, a zapisy odbywają się w poniedziałek poprzedzający wydarzenie w samo południe w mediach społecznościowych Bristolu. Dla Beaty Chomontowskiej, z którą rozmawiałam, Hotel Bristol jest symbolem Warszawy, ale podczas tego naszego spotkania mówiłyśmy też oczywiście o Pałacu Kultury i Nauki. Jutro 71. rocznica otwarcia budynku i z tej okazji cały dzień rozmaitych atrakcji. Będą animacje dla dzieci, koncert Brass Federacji, Silent Disco, a o 17.30 przedpremierowy pokaz filmu Pałac Kultury, Niekochany Zabytek z udziałem reżyserki Jessiki Szczakiel. To będzie w kinotece.
5: Twórcy nie uciekają oczywiście od historii, bo przypominają, że powstał jako tak zwany dar Związku Radzieckiego, że dla wielu był symbolem podporządkowania Polski Moskwie i przez lata nazywano go nawet pięścią Stalina. Ale zamiast zatrzymywać się na tej historii, pytają, co wydarzyło się później? Co sprawiło, że dziś trudno wyobrazić sobie panoramę Warszawy bez tego budynku?
3: Mówi Berenika Wyrzykowska, nowa redaktorka naczelna polskiej wersji RTTV. Na tej platformie film też będzie można oglądać bezpłatnie od 23 lipca. Zaglądamy jeszcze do Gdyni i do Gdańska. Przypomnijmy przy okazji, że Gdynia w tym roku celebruje stulecie istnienia. U nas na początek spacer do kina na plaży w Orłowie. Dzisiaj na wielkim ekranie Sirat. Seans startuje o 21.30. U nas jak zawsze podwójne zaproszenia na te seanse pod chmurką. Oczywiście trzymamy kciuki za pogodę. A skoro Trójmiasto, to przypomnijmy jeszcze o tym, że latem czeka na Was kino na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku i jutro ostatni, z tego co widzę, lipcowy seans. Potem oczywiście będziemy Was zapraszać w sierpniu, ale jutro ostatni raz w lipcu szansa, żeby zobaczyć dobry film w takiej wyjątkowej zupełnie scenerii. Father, Mother, Sister, Brother, Jima Jarmusza to jutro na wielkim ekranie o 21.30 i zaproszenia tutaj również mamy. Chętnie się nimi podzielimy. Tylko proszę napiszcie w tej sprawie na adres kultura@chilliz.pl.
2: W pogoni za kulturą. Lato w CZ.
1: 5 minut po godzinie 12. Druga połowa dnia. Mam nadzieję, że lepsza od pierwszej. Pogodniejsza, bardziej słoneczna. Hoptala, Sei Shishi, Neil Francis i Jadu Hart na naszej playliście.
2: CZ.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: 10 po 12 w Czyli Z. Teraz przyjrzymy się, jeśli pozwolicie, ekspresom do kawy, naszym domowym. Dla większości z nas no, ma to działać, czyli przyciskamy, robi się kawa, pijemy. Czyli przyciskamy, po kilku sekundach do filiżanki spływa kawa. Jeżeli jest wodnista, gorzka albo inna niż zwykle, no to podejrzewamy, że złą kawę kupiliśmy albo mamy źle ustawione ustawienia mielenia. Tymczasem o tym, jaka kawa nam z ekspresu wyjdzie, może decydować zupełnie co innego. No i właśnie temu przyjrzeli się polscy fizycy. Otóż zamienili kawiarniany ekspres w przyrząd naukowy, który został wyposażony w czujniki ciśnienia i w elektroniczną wagę. No i dokonali serii pomiarów, przygotowali 60 porcji espresso, wykorzystując za każdym razem 18,5 grama tej samej kawy. Zmieniane było tylko ciśnienie. Otóż sprawdzanych było 11 poziomów od 1 do 12 barów. No i nam intuicja podpowiada, że im mocniej pompa naciska na wodę, tym szybciej powinna ona przejść przez kawę. No i tak faktycznie było, ale przy ciśnieniu niskim, w okolicach 5 barów, ta reguła przestaje działać. Dalsze zwiększanie nacisku prawie nie przyspiesza przepływu, a przy wartościach najwyższych nawet go spowalnia. W eksperymencie filiżanka najszybciej napełniała się przy około 5 barach, chociaż nasze ekspresy pracują zwykle w zakresie od 6 do 9. Gdzie tkwi przyczyna? Ano w samej kawie. Otóż po ubiciu ona nie tworzy sztywnego filtra, tylko taką miękką, dość porowatą warstwę, która przypomina mokrą gąbkę. Rosnące ciśnienie przepycha wodę, ale zarazem coraz mocniej ściska ziarna zmielone i zwęża przejścia między nimi. Czyli większa siła zaczyna tworzyć własną przeszkodę. Dodatkowo, kawa nasiąka i plęcznieje, jeżeli drogi przepływu zanikają, no to inne się otwierają. Dokonano tomografii rentgenowskiej, która to tomografia pokazała, że po parzeniu warstwa zmielonych ziaren jest popękana i miejscami odrywa się od dna sitka. Zatrzymanie i ponowne uruchomienie pompy przyspiesza przepływ, ale nie zwiększa ilości wydobytych substancji. Zdaniem badaczy przerwy więc mogą ułatwiać wodzie tworzenie niepożądanych skrótów. Prawda, że ciekawe badanie? No więc ciekawe. Wynik pokazuje coś istotnego nie tylko dla producentów ekspresów, baristów, ale przede wszystkim dla nas, konsumentów kawy. Mianowicie ciśnienie to nie jest zwykłe pokrętło, które reguluje prędkość. Ciśnienie zmienia sam materiał, przez który ma przepchnąć wodę. Być może bardziej powtarzalne espresso powstanie nie dzięki mocniejszej pompie, lecz dzięki bardziej inteligentnemu sterowaniu jej pracą. O czym warto pamiętać, oczekując od niewielkiego i prawdopodobnie bardzo drogiego urządzenia najlepszej jakości. Fizyki się nie oszuka.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Są takie momenty, że miłość staje się przestarzała. No, mówiąc w największym skrócie i niemetaforycznie tłumacząc tekst Obsolete, Tame Impala z wydanej pod koniec zeszłego roku płyty Deadbeat. Tu, czyli Z, we wtorkowe popołudnie, mamy 22 minuty po godzinie 12. Któż tam na naszej playliście, któż Borneland już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

23 minuty do pierwszej. Zwracam waszą uwagę na największy na świecie festiwal sztuk performatywnych. To jest Edinburgh Festival Fringe.

0: bardzo dowcipne, autoironiczne i bezkompromisowe. One to są spektakle generalnie o współczesnej kondycji artystów, a właściwie artystek niezależnych, o tym, jak funkcjonuje świat sztuki oraz o tym, jakie są relacje między ciałem, pracą a ekonomią. Od premiery pierwszej części trylogii ich spektakle były pokazywane na najważniejszych polskich festiwalach, między innymi podczas warszawskich spotkań teatralnych, na Boskiej Komedii, na Queerfest czy na Openerze. A ta prezentacja trylogii to będzie pierwsze pokazanie, pierwsze zagranie całego cyklu na jednym z najważniejszych międzynarodowych festiwali sztuk performatywnych. A propos funny, very sad i very cheap. Słuchaczy, szczególnie z zachodniej części naszego kraju, zwracam uwagę, bo najbliżej jest do Szczecina, zwracam uwagę na przeuroczy spektakl Very Ibsen. I wcale nie trzeba znać wszystkich sztuk Ibsena, które zostały użyte do skonstruowania tego przewrotnego i momentami bardzo zabawnego przedstawienia. Po prostu go zobaczcie. Jeśli oczywiście nie uda się wybrać do Edynburga.
1: Nastaw się na letni chillout.

Sunday, honey, choć tak dziwnie pisane, z pogubionymi literkami w środku wyrazu. Za 11 minut pierwsza Royal Lotus i Hillary jeszcze przed 13. A o pierwszej garść informacji w pogoni za kulturą.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Wizzair, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
9: Do hymnu.
10: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioła.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Minuta po pierwszej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To nazwisko doskonale znają miłośnicy jazzu i funku. Vincent Garcia w ciągu kilku ostatnich lat stał się jednym z największych odkryć światowej sceny. Ma miliony odsłuchów w mediach społecznościowych i wyprzedane koncerty na kilku kontynentach. Wymieniany jest w gronie najważniejszych artystów nowej generacji jazzu. I to on będzie gwiazdą tegorocznego festiwalu Jazz w Ruinach na Śląsku. Przypomnijmy, że to wydarzenie prezentuje młode talenty sceny jazzowej i około jazzowej. W tym roku potrwa dłużej, ma też dodatkową lokalizację.
3: Udało się mieć w tym roku 3 weekendy, a do tego w każdy piątek mamy 3 koncerty, a zawsze były 2, więc jest to znacząca zmiana, a w każdą sobotę po 2 koncertach mamy jeszcze oficjalne takie after party, tudzież late night show, w zależności od weekendu, z DJ-em, a więc praktycznie mamy 3 wydarzenia dziennie w każdy weekend, tak? Czyli piątek, sobota.
4: I 3 weekendy.
3: 3 weekendy sierpnia, poczynając właśnie od 31 lipca i 1 sierpnia, czyli piątek, sobota.
2: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Piotr Schmidt, dyrektor programowy festiwalu.
3: Tradycyjnie 2 pierwsze weekendy są w Gliwicach w hali modeli XUT, a 3 weekend w tym roku po raz pierwszy w Katowicach, w takim niesamowitym miejscu, którego nikt nie zna, ale dobrze się nazywa, to znaczy Fabryka Montana, a jest ona położona w miejscu dosyć popularnym, to znaczy vis-a-vis Fabryki Porcelany na Porcelanowej.
2: Już 31 lipca festiwal otworzy projekt włoskiej wokalistki Sonia Spinello Quartet. Eterea to dźwiękowy świat pełen subtelnych emocji, filmowej atmosfery i przestrzeni, która doskonale wpisuje się w industrialny klimat całego festiwalu, podkreślają organizatorzy. Tego samego dnia wystąpi też Adam Jarzmik Quintet z premierowym materiałem A Piece of a New Day, uważanym za jeden z najciekawszych i najbardziej emocjonalnych polskich albumów jazzowych ostatnich miesięcy. To na start, a u nas na dobry początek możliwość wygrania karnetu na cały festiwal. Jeśli jesteście zainteresowani, to napiszcie proszę, dlaczego chcecie wygrać, na adres kultura@chillized.pl. Gdynia, Babie Doły, to tutaj przenosimy się teraz, dlatego że za kilka dni muzyki będziemy słuchać w tym miejscu przez całą dobę. Chodzi o festiwal Słuchanie Receptywne 2026 i o to, żeby spędzić czas w bliskim kontakcie z naturą i z dźwiękiem, wyciszyć się i odpocząć z dala od hałasu miasta. Posłuchamy muzyki eksperymentalnej, elektroakustycznej i ambientowej. Wzdłuż klifu staną dźwiękowe instalacje, będą też spacery dźwiękowe, warsztaty głębokiego słuchania, czy taka unikatowa formuła nocnego słuchania muzyki na żywo, zapowiada portal gdynia.pl. Festiwal zaczyna się 25 lipca, w sobotę o 16, zakończy się 26 lipca, następnego dnia o 15, a spotkamy się na Polanie Rekreacyjnej. Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Biała elegia Han Kang, koreańskiej noblistki, zainspirowała wystawę, która będzie reprezentować Polskę na Gwangju Biennale. To najstarsze biennale sztuki współczesnej w Azji i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych temu rozdziałowi sztuki w regionie. Tegoroczna, 16. już edycja, odbędzie się pod hasłem You Must Change Your Life. Sama pisarka urodziła się w Gwangju, przez chwilę mieszkała też w Warszawie, a wystawa zatytułowana została Rites of Passage. Mówi o zmianie, zarówno o zmianie w wymiarze osobistym, jak i globalnym. Pyta o to, co dzieje się z nami w chwili, gdy kończy się jeden etap, a kolejny jeszcze się nie zaczął. Projekt jest kuratorowany przez Paulinę Olszewską i obejmuje pracę artystów i artystek z Polski i Korei. Będzie prezentowany od 5 września do 15 listopada tego roku.
1: W pogoni za kulturą. Lato w GZ.
0: 5 po 1, Georgia Smith na dobry początek 14 godziny dnia, a przed nami także Past Perfect. Dzisiaj 1969 rok wspomnimy i będzie to wspomnienie bardzo piękne.
1: GZ.
5: Nastaw się na letni chillout.

0: Efekt.
1: 1969 rok, dzisiaj wspominamy. A wtedy latem 69 roku oddano Centrum Radiowo-Telewizyjne w Warszawie przy ulicy Woronicza. Na ekrany kin, no nie u nas, wchodzi Nocny Kowboj Johna Schlesingera. Ukazuje się debiutancka płyta Eltona Johna zatytułowana Empty Sky. Wybucha wojna futbolowa między Hondurasem a Salwadorem. Na festiwalu Woodstock występują Johnny, Jimi Hendrix i Janis Joplin. A w telewizji po raz pierwszy pojawia się Scooby-Doo, którego jestem fanem. Na brytyjskiej liście przebojów natomiast na pierwszym miejscu wtedy Something in the Air, Thunderclap Newman, In the Ghetto, Elvis Presley na drugim, Honky Tonk Woman, Stonesi na trzecim, Give Peace a Chance, Plastic Ono Band na czwartym, Amen Corner, Hello Susie na miejscu piątym. Na 29 natomiast debiutuje Stevie Wonder i My Sharia Moore. Dzisiaj sobie przypomnimy.

Wielki przebój 1969 roku. Stevie Wonder, My Sharia Moore. 68. Jutro mniej więcej o tej samej porze. Jessie Ware, a później Daniela Andrade.

0: Daniela Andrade. Podpowiada mi pewna strona internetowa, że Andrade powinno się czytać. Pani Danielo, jeśli pani nas słyszy, bardzo prosimy o wskazówki. Wet Dreams, czyli za te 22 minuty po pierwszej. Chapel Round, już za moment.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
7: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
16: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

czwartek startuje w Gdańsku Gdański Festiwal Szekspirowski. O tej imprezie w Chili Z na bieżąco będziemy Was informować i o spektaklach, które można tam zobaczyć, ale zwracam uwagę również na południe kraju, bo i tam będzie się dziać w drodze w Bieszczady albo specjalnie do Rzeszowa. Warto się wybrać na Budę Jarmarczną. To jest 9. edycja festiwalu, który jest inspirowany sztuką Tadeusza Kantora. W programie 5 przedstawień oraz koncert. W piątek Teatr Terminus Aquo z Nowej Soli pokaże spektakl Escurial Szymona Patrzykąta. To jest rzecz o archetypach władzy. Tego samego wieczoru Camille Shibai, Teatr Fiter z Ozimka w Opolskiem. To jest zabawa konwencją Teatru Camille Shibai. Obietnica. Od 15 lat grany spektakl Teatru Przedmieście z Rzeszowa i najczęściej nagradzany na festiwalach nie tylko ogólnopolskich. Spektakl Go, plenerowy, na który ponownie zaprosi Teatr Terminus Aquo oraz kabaretowo-muzyczny spektakl Międzyczas w wykonaniu aktorów Teatru Witkacego z Zakopanego, Agnieszki Michalik, Kamila Ińskiego i Piotra Łakomika. To będzie połączenie poezji śpiewanej i tekstów Jonasza Kofty. Na zakończenie tegorocznej Budy koncert Tango de Amor w wykonaniu aktorów Teatru Przedmieście z Rzeszowa, w nim kompozycje autorskie o miłości, o namiętności, między innymi do wierszy Haliny Poświatowskiej. Na ten festiwal wstęp jest wolny, ale obowiązują rezerwacje.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Letni chillout z Chili Z.

Carla Parks, to Sided, czyli Z w to wtorkowe popołudnie. Za 11 minut druga, Hugo Tares i Tudor Cinema Club jeszcze przed 14. O drugiej, jak zawsze, o pełnej, o tej porze w pogoni za kulturą. W kolejnej godzinie naszego spotkania również konkurs taki popołudniowy.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% tani. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd. Jeśli ta myśl nieuczesana autorstwa Stanisława Jerzego Leca jest wam bliska, przyjedźcie w ten weekend do Płocka. To tutaj rozgrywać się będzie trzeci festiwal sztuk performatywnych opowieści. W tym roku organizatorzy przywołują powyższy cytat jako myśl przewodnią wydarzenia, a swoje prace, działania i projekty zaprezentują światowej klasy performerzy, legendy sztuki współczesnej, artyści z 15 krajów. To m.in. West End Page, włosko-niemiecki duet uznawany za jedną z najważniejszych formacji europejskiej sztuki performance. Ich działania pokazywane są na całym świecie, a łączą doświadczenie cielesności z refleksją nad pamięcią, miejscami i relacjami społecznymi. Sylwetkę innego wybitnego współczesnego artysty Williama Kentridge'a z RPA przybliży film Jak rozumieć świat. Wśród gości będzie też znana na międzynarodowej scenie sztuki Marcia Farquhar. Jej performance realizowane były i w muzeach, i w galeriach, i w przestrzeniach codzienności, od parków po prywatne mieszkania na całym świecie. Opowieści to także muzyka. 25 lipca o 12 w Auli Muzeum Mazowieckiego w Płocku z recitalem fortepianowym wystąpi Piotr Pawlak, faworyt publiczności ostatniego konkursu chopinowskiego. Bezpłatny program festiwalu obejmuje też warsztaty, działania partycypacyjne i projekty realizowane wspólnie z mieszkańcami Płocka. Zapraszamy od 24 do 26 lipca. Cały bogaty program można znaleźć na stronie opowieści-stories.pl. 19-letni Fryderyk Chopin zachwycał się ojcowem, który odwiedził u progu swojej kariery. Dzisiaj ta jego wycieczka jest inspiracją dla festiwalu, którego piąta edycja startuje właśnie dziś. Muzyka Chopina będzie obecna w stolicy Małopolski i kilku podkrakowskich miejscowościach. To Koszkiew, Ojców, Pieskowa Skała, a także Kraków. Festiwal Chopin w Ojcowie imienia Janusza Olejniczaka obejmuje też spotkania z artystami, wystawy i zwiedzanie zabytków. Wśród wykonawców pojawią się i znani pianiści, i obiecujący młodzi muzycy. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy jak zawsze obchodzona w sposób uroczysty. Program, który przygotowuje Muzeum Powstania Warszawskiego, jest jak zawsze różnorodny i adresowany do osób w różnym wieku. Już w sobotę 25 lipca premierowy koncert Błażeja Króla. Artysta sięga do historii powstania, żeby opowiedzieć o tym, co łączy ludzi niezależnie od czasu i pokolenia. Jego album zatytułowany jest Łączy nas i jest to 12 utworów inspirowanych powstańczym latem 1944 roku. Ten koncert w sobotę wieczorem, oprócz Błażeja Króla na scenie, także jego specjalni goście.
1: W pogoni za kulturą. Lato w TVZ.
0: Cztery po drugiej, The Cooks, Lovely the Band i Genie na dobry początek 15 godziny dnia i przygotowujemy się do konkursu takiego popołudniowego.
1: TVZ.
3: Nastaw się na letni chillout.

10 po drugiej, czas na konkurs taki popołudniowy. Znów zestaw nagród piękny czeka na nowego właściciela bądź właścicielkę. Hiszpania City Break, pięknie ilustrowana książka, świetna inspiracja. No właśnie, na City Breaki w Hiszpanii. Dołączam w tych dniach zestaw filmów z cyklu Ikony Kina. Naszą składankę, Nastaw się na chillout, jedna z najlepszych moim zdaniem, 19. No i mam tutaj jeszcze smyczkę. 321-321-500. To jest nasz numer telefonu. Konkurs polega na tym, że dzwonimy pod tenże numer, chcąc w nim wziąć udział. I mamy do wyboru trzy kategorie. Czytam, jakie te kategorie są. Wybieramy sobie jedną, ta, która nam się najbardziej podoba. I czytam pytanie w tej kategorii zawarte z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna i właśnie te wskazujemy. Jeśli pojawi się jakiś problem, dajemy znać, to wspólnie spróbujemy ten problem rozwiązać. Oczywiście, jeśli jest na to przestrzeń, no bo jak się nie da, no to się nie da. To wiadomo. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Kwadrans po godzinie drugiej. Arek jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie.
1: Witamy cię serdecznie. Arku, cała moc tutaj nagród czeka na ciebie, ponieważ ostatnio różnie nam szło na antenie, więc bardzo liczę na to, że wszystko to razem tak ładnie zbiorę, spakuję i wyślę i będziemy się obaj cieszyć, że wygrałeś, a ty nagrodami. Jeżeli moglibyśmy się tak umówić.
2: Bardzo chętnie.
1: Dobra. No to weźmy tego byka za rogi. Zestaw filmów, ikony kina do oglądania w letnie wieczory. Nastaw się na chillout, nasza składanka. Smyczka i książka Hiszpania City Break. Dobra. Kategorie mam dla ciebie następujące na dzisiaj. Kategoria na P, kategoria czynności i kategoria wakacyjna.
2: No, jesteśmy chyba w okresie wakacyjnym. Cieplutko w niektórych krajach, bo u nas w Polsce dzisiaj niekoniecznie, to może kategoria wakacyjna.
1: Dobrze, to od razu podpowiem, jeżeli mogę, że trafiłeś na najłatwiejszą kategorię.
2: O,
1: jak mi się wydaje. I to była podpowiedź, dobrze?
2: Dobrze. Dobra.
1: Okej, Arku, w którym województwie jest najwięcej jezior? Czy w zachodniopomorskim A, czy w pomorskim B, czy C w warmińsko-mazurskim?
2: No, wydaje mi się, że kraina tysiąca jezior, czyli warmińsko-mazurskie.
1: No więc chciałem ci powiedzieć, że tych jezior jest nie tysiąc, tylko 3000.
2: No, tak jest nazywane, ale tak, na pewno jest więcej.
1: Ale jest to odpowiedź...
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Poprawna. Chociaż jezior i na zachodnim Pomorzu, i na Pomorzu również nie brakuje. A tak pomyślałem sobie, że takie łatwiejsze pytanie też się przyda w naszym podstępnym...
2: Popatrząc na to, jak ostatnio wyglądała seria, to...
1: No nie wiem, czy to nie jest przypadkiem bardziej uwaga do konstruującego te pytania niż do naszych słuchaczy. No ale okej, niech i tak czasem będzie. No bo popatrz, gdybym nie podpowiedział, to wiedząc o tym, że konkurs jest podstępny, no to mógłbyś kombinować, że na przykład nie na Warmii i Mazurach, a gdzie indziej. No a tego chciałem uniknąć właśnie. Dobra. Grunt, że się udało. Arku, pięknego popołudnia życzę, gratuluję i dzięki za udział w konkursie.
2: Dla ciebie i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie.
1: Cześć, cześć.
2: Cześć.
0: Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Karolina Charków, czyli Z. 26 minut do godziny trzeciej. W paryskim Luwrze, jak czytamy, znów zostanie otwarta galeria Polla, z której, jak pamiętacie, jesienią zeszłego roku skradziono klejnoty koronne francuskich władców. No i żadne z tych klejnotów już do sali nie wrócą, do tej, do której złodzieje się włamali przez balkon. Wynieśli wtedy preciosa o wartości 88 milionów euro. Galeria Apolla będzie udostępniona widzom jutro, natomiast jeśli chodzi o te preciosa, te skarby wcześniej eksponowane w galerii, one będą owszem w przyszłości udostępnione dla zwiedzających, ale w, jak czytam cytat, zabezpieczonej sali. Koniec cytatu.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

13 minut do godziny trzeciej. To była Sevdaliza. Caro Emerald, Igo Król i Błażej Król jeszcze, Igo i Błażej Król jeszcze przed 15, a od trzeciej na chillout będzie was nastawiała Alicja Myśliwiec. Dziękuję za dziś. Pięknego popołudnia. Rafał Turowski. Do jutra.

0: Chili Lizet. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Nowe wysokie obsesy Extra już w sprzedaży. Temat numeru: presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD, jak ze sobą wytrzymują? Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Extra już w sprzedaży.
10: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła 15. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Młode talenty sceny jazzowej i około jazzowej prezentuje co roku Śląski Festiwal Jazz w Ruinach. Dotychczas odbywały się w Gliwicach, w tym roku odwiedzi też Katowice. Ta edycja to jeszcze więcej koncertów, gwiazd i doskonałej muzyki. Zapraszamy razem z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji, która rozmawiała z Piotrem Szmitem.
3: Wypełniamy świetnymi kolorami i dźwiękami.
2: To dyrektor programowy festiwalu.
3: Bo zresztą to nie tylko muzyka, ale zawsze nasz festiwal.
4: Tak, to też to grafika, festiwal, to też wystawy.
3: Międzynarodowy konkurs plakatu jazzowego, gdzie ludzie z kilku kontynentów, z kilkudziesięciu krajów wysyłają swoje prace. To jest bardzo taki interdyscyplinarny festiwal. Niesamowicie adaptujemy te właśnie przestrzenie postfabryczne na Śląsku. Także magia świąt, można by powiedzieć. Zapraszamy serdecznie.
2: Pierwszy festiwalowy koncert 31 lipca da Sonia Spinello Quartet. To jest projekt włoskiej wokalistki, który wystąpi na scenie z gościnnym udziałem Piotra Szmita. U nas już dziś możecie wygrać karnety na festiwal i jeśli chcecie je otrzymać, napiszcie proszę dlaczego w tym roku chcecie wziąć udział w festiwalu Jazz w Ruinach w Gliwicach i w Katowicach na adres kultura@gliwice.pl. Trójmiasto. Zapraszaliśmy Was już dziś do kin plenerowych w Orłowie i na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. A teraz pora na teatr. 30. scena letnia Teatru Miejskiego w Gdyni. Już w czwartek zagra pierwszy spektakl. To teatr tworzony nad morzem, kilka kroków od plaży i molo w Orłowie. 23 lipca zobaczymy tutaj spektakl Na ziemię, czyli Szał niebieskich ciał w reżyserii Rafała Szumskiego. I to on razem z Szymonem Jachimkiem obiecują wieczór pełen przygód, muzyki, śmiechu i teorii spiskowych. To w czwartek, a jeszcze dzisiaj wieczorem w Gdyni Tango na pełnym morzu, czyli jeden z najważniejszych tekstów dramatycznych Sławomira Mrożka, wzbogacony o jedną aktówkę jego autorstwa. Spektakl grany pod pokładem Daru Pomorza zacznie się dziś o 20:00. Na koniec w pogoni za kulturą także specjalne zaproszenie.
5: Hello, my name is Tilda Swinton and I'm extremely happy to say that my exhibition ongoing is coming to Warsaw starting in September.
2: Tak, to Tilda Swinton, która już dziś zaprasza Was na opowieść o swoim życiu i pracy, a przede wszystkim o relacjach, jakie przez ostatnie 4 dekady łączyły ją z wielkimi reżyserami i artystami współczesności. Chodzi o wystawę Ongoing, która była już prezentowana w Amsterdamie i Atenach, a we wrześniu zostanie otwarta w Warszawie, w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Wiem, że o wystawie więcej opowie Wam dziś Alicja Myśliwiec, zatem na razie zachęcam po prostu do tego, żebyście z nami zostali.
4: Ciąg dalszy nastąpi w tym temacie.
1: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Sama zaczyna od tego, że kawa dzisiaj niezbędna, spada ciśnienie i sytuacja biometeo też nam nie pomaga, a i parasole warto mieć w pogotowiu, ponieważ za oknem możliwy jest każdy pogodowy scenariusz. Strefa deszczu o ciągłym i przelotnym charakterze, tak mówią o tym synoptycy, jest nad Pomorzem, Kujawami, Ziemią Łódzką, Mazowszem, Lubelszczyzną, Podlasiem i na południu kraju, czyli prawie nad całą Polską. Ale spokojnie, idzie zmiana, napłynie do nas gorące, zwrotnikowe powietrze.
6: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w GZ.
4: Tak, tak, a Lato w GZ to lato w kinie plenerowym, w kinie stacjonarnym. Polecimy Wam te filmy, na które warto czekać i te, które warto obejrzeć, na przykład w kinie zachodzącego słońca, niezależnie od tego, jak plener się tam dzisiaj spisze.
1: GZ.
7: Nastaw się na letni chillout.
4: Muzycznie mnóstwo niespodzianek. Pierwsza już prosi o naszą uwagę. Samara Sin, Sherin. Właśnie tak gramy dla Was dokładnie 3 minuty po 15 w Chili Z.

To jest Radio Chili Z, a ja chciałabym Was zachęcić do obejrzenia filmu, a w zasadzie do pójścia do kina. Film Powiedz mi, co czujesz, to jest film, który będzie pokazywany w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i powalczy o najważniejsze w polskim kinie nagrody. Film wyreżyserował Łukasz Ronduda. A o co chodzi? No o budowaniu relacji pierwszej, poważnej w czasach kultury terapii. I to wcale nie brzmi jak zarzut, bo bohaterowie dźwigają taki, a nie inny bagaż doświadczeń, po prostu próbują sobie jakoś z nim poradzić. W jakiś sposób trzeba przerwać traumy pokoleniowe, a bohaterowie, czyli Patryk i Maria, tylko szukają własnego wyjścia, chwili ulgi, bez napięcia i bez niepokoju. Bardzo ciekawie się to ogląda, dlatego chciałam Wam ten film gorąco polecić. W rolach głównych utalentowana Izabela Dudziak i Jan Sałasiński. Film już w najbliższą sobotę, czyli 25 lipca, będzie miał polską premierę festiwalową na Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. No a później będziecie go mogli zobaczyć na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu, w ramach Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu i na Festiwalu Solanin w Nowej Soli. Życie zagraniczne, już film zaczął od premiery na festiwalu w Rotterdamie. No, jestem bardzo ciekawa, jakie będą losy tej produkcji. Przede wszystkim, czy ta rekomendacja przekona Was do tego, żeby pójść do kina, żeby zobaczyć ten film na wielkim ekranie, bo to właśnie mierzy potem miarę sukcesu reżysera. A do polskich kin film trafi 18 września, więc już niedługo. Przypominam, w obiegu festiwalowym już od tego weekendu.

Ben Bomer i Begin Again na antenie, czyli Z. A my uśmiechamy się szeroko. Nie od dzisiaj wiadomo, że za darmo to jest bardzo uczciwa cena. A dzisiaj wtorek, więc darmowo możecie bezpłatnie odwiedzić Muzeum Narodowe w Warszawie. Tam bezpłatny wstęp na wystawy stałe. Do tego jeszcze Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Ja polecam Wam w ogóle kolekcję szkła. Bardzo ciekawą, w takim charakterystycznym kolorze, no ale więcej szczegółów zdradzać nie będę. Do tego mamy jeszcze Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej i Muzeum Karykatury. To jednak nie koniec, ponieważ Kraków i Muzeum Narodowe w Krakowie również zaprasza na wystawy stałe we wtorki. We Wrocławiu darmowo można oglądać pawilon czterech kopuł, również wystawy stałe. W Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Narodowe. No i oczywiście Muzeum Narodowe w Poznaniu, więc tyle dobre czeka nas we wtorek. W sam raz na takie dobre rozkręcenie tego tygodnia, więc jeżeli jesteście gdzieś przejazdem lub nie do końca wiecie, jak spędzić to popołudnie, to jest idealna i przede wszystkim bezkosztowa opcja. Ari Lennox, Get Close, to jest właśnie nasz sposób na udany wtorek w Chili Z.

0: autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chillizet w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chillizet. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
16: Do hymnu!
17: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.

Growing Up według Elsen, a u mnie książka idealna do pociągu, do samolotu, idealna w podróż, ale też po prostu na balkon. Do perfekcji i Vincenzo Latronico. Krótka lektura, ale mnie osobiście zaskoczyła i powaliła. A autor to finalista Międzynarodowej Nagrody Bookera. Stylowe mieszkania w Berlinie, wolne zawody, brunche, yoga. Wszystko wygląda idealnie na Instagramie, bo bohaterowie mają wszystko, czego pragną milenialsi, ale ich codzienność coraz bardziej przypomina estetycznie wykadrowaną pułapkę. A Latronico precyzyjnie opisuje marzenia, frustracje, ale przede wszystkim samotność współczesnych pokoleń. No i pisze bardzo pięknie o perfekcji, która uwiera i o autentyczności, którą coraz trudniej rozpoznać. Książka idealna do czytania w modnej instagramowej kawiarni lub właściwie, a może właściwie najlepiej, wprost przeciwnie. W snach Daniel Godson, tak gramy dla Was przed 16 w Chili Z.

Opening Night i Arctic Monkeys na antenie, czyli Z. Lato to festiwale, festiwale, które mają znakomity program, no ale są też takie, które mają wyjątkowe lokalizacje. A jest festiwal, który od ponad blisko dwóch dekad łączy te dwa światy, tworząc wydarzenie, no, którego nie da się przenieść w inne miejsce. Mowa o festiwalu Wawel o Zmierzchu. To są magiczne koncerty na dziedzińcu arkadowym i kameralne na dziedzińcu Batorego. Festiwal zaczyna się 30 lipca i potrwa do 9 sierpnia, no ale Wawel to, moi drodzy, nie tylko muzyka. Wawel to są też prawdziwe zaskoczenia. No i połączenia nieoczywiste na pierwszy rzut oka i ucha, ale już się z tego tłumaczę. Sztuka współczesna i Wawel, no do niedawna to było coś nie do pomyślenia i nie do połączenia, a dzisiaj, o tak, to strzał w dziesiątkę. Wystawa Wkrótce wszystko się zmieni, to jest wystawa Joanny Rajkowskiej, jednej z najważniejszych artystek sztuki współczesnej. Wystawa, która prowadzi nas po ogrodach wawelskich i rozwija się w przestrzeni wawelskiego wzgórza. Jest tam instalacja Piskle, czyli monumentalne jajo kosa o długości prawie 2 metrów, wykonane z gipsu, które jest takim klasycznym obiektem do poczucia, ponieważ można przyłożyć ucho, no i przekonać się, że serce pisklaka bije, więc można powiedzieć, że to jest takie, jak lubię o tym mówić, artystyczne USG. Polecam Wam serdecznie, Joanna Rajkowska na Wawelu. Wkrótce wszystko się zmieni i koncerty w cyklu Wawel o Zmierzchu.

0: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 zł za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
4: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
5: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Do hymnu!
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Ach, narzekamy na to, że deszcz, narzekamy na to, że zimno, narzekamy na to, że wiatr, że to lato, no nie takie, jakbyśmy tego chcieli i przygotujmy się, że tych pogodowych komplikacji będzie coraz więcej i parasole dobrze mieć przy sobie, a okulary przeciwsłoneczne mogą się przydać dopiero podczas weekendu. Tymczasem na termometrach 15 stopni na północy kraju, 17-18 w Polsce centralnej, do 19-20 na południu.
0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Lato w Kinizet.
1: A ode mnie absolutna klasyka, czyli Andy Warhol w różnych odsłonach. Kusi u nas w Poznaniu, będzie kusić w Krakowie. No a cała popkultura też jest o interpretacjach świata według Warhola.
2: Kinizet.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: Steven Sanchez i Sweet Love to jest nasz sposób na udany wtorek w Chili Z.

jest Radio Chili Z. Obiecywałam kino, słowa dotrzymuję. Kino w stronę zachodzącego słońca, kinoteka, pałac kultury, seanse plenerowe. No takie rzeczy kochamy w Radio Chili Z najbardziej. A teraz mamy kolejny powód do miłości, ponieważ w repertuarze kina w stronę zachodzącego słońca, kina zachodzącego słońca, znalazł się genialny film dokumentalny. Mam na myśli Bałtyk Ingi Lis. To jest historia Mieci, która od 4 dekad prowadzi kultową wędzarnię ryb w samym sercu Łeby. No i to jest coś dużo więcej niż zwykły biznes. To jest miejsce, które stało się symbolem, legendą, no a sama Miecia królową Łeby. Jej charakter jest wyrazisty, no ale i ona nie może uciec przed nieubłaganym upływem czasu. Pojawia się pytanie, co dalej, kim jest bez swojej pracy? Taki moment zawieszenia między przyszłością, przeszłością, między siłą, potrzebą zatrzymania się, refleksji. Bałtyk to jest genialne kino dokumentalne. Jeżeli Iga Lis debiutuje w taki sposób, no to ja jestem pełna podziwu, to raz, a dwa, niecierpliwie czekam na kolejne filmy. Mam nadzieję, że to również będą filmy dokumentalne. Bałtyk dzisiaj albo w kinotece w salach, jeżeli pogoda na to nie pozwoli, albo w kinie plenerowym. Takie są filmy w stronę zachodzącego słońca. A my na rozgrzanie w środku lata serwujemy Wam ramen razem z Natalią Przybysz.

0: I'm such a fool for you.
1: To jest radio, czyli ZH, Neil Francis, Pow Pow Road. A u mnie ważna wiadomość, ponieważ pamiętacie, że przez cały tydzień mam dla was niespodzianki. To są zaproszenia na OFF Festival. No więc teraz wszyscy wielbiciele muzyki alternatywnej i katowickiej sceny i nie tylko, a wszyscy, którzy właśnie nie mają pomysłu na to, jak spędzić sierpień, mogą czuć się wezwani do odpowiedzi, mogą być już w pogotowiu, ponieważ uwaga, uwaga, będziemy rozdawać bilet na OFF Festival. To wszystko jeszcze w tej godzinie w Chili Z, więc co dużo mówić, słuchajcie uważnie, bo to nie jest pytanie, to będzie zdanie. Do rozwinięcia.
2: Nastaw się na letni chillout.
3: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
11: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
12: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
13: Ta, ciebie stać.
12: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
11: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
15: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: Pieskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

Proszę bardzo, Dealer i Lola Young na antenie, czyli Z. A ja obiecywałam i słowa zawsze dotrzymuję. No i śpieszę z kolejną porcją nowości. Ja w zasadzie z propozycją, ba, może nie propozycją, a prezentem. A kolejna edycja festiwalu zbliża się dużymi krokami. Początek sierpnia można spędzić totalnie muzycznie, można go spędzić w Katowicach. Ja mam karnet podwójny, więc możecie zabrać przyjaciela, przyjaciółkę, ukochaną osobę, mamę, tatę, brata, siostrę, syna, córkę i możecie spędzić czas razem koncertowo. No wybór, jeżeli chodzi o propozycję, cóż powiedzieć, no to ja nie wiem, jak te wszystkie koncerty można ze sobą pogodzić i z jaką trudnością wiąże się wybranie tej swojej ścieżki słuchania, no bo przecież o to chodzi w festiwalowym życiu. No ale tak czy inaczej mam bilety, chętnie się nimi podzielę. Adres to alicja.myśliwiec@chillyz.pl. A o co was proszę w zamian? Proszę was o rozwinięcie, dlaczego koncerty są nam dzisiaj potrzebne. Wejrze streamingu, serwisów na żądanie, płyt, dostępu do muzyki. Dlaczego to doświadczenie na miejscu, to doświadczenie klasyczne, koncertowe jest dla was tak ważne? Bilety na festiwal czekają. alicja.myśliwiec@chillyz.pl.

To jest Radio Chili Z. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie maile. Czytam i nie ukrywam, uśmiecham się absolutnie szeroko. Piszecie, że chodzi o emocje, tylko takie wprost ze sceny, gdy dochodzi do wymiany energii. Bardzo się zgadzam z tym, co pisze Ania. Jest też Tomek, który mówi krótko, muzyka na żywo to adrenalina, której nie da się porównać do niczego innego. To zmysłowa uczta, która ładuje akumulatory. Streamingi, transmisje, serwisy VOD to nawet nie jest najgorsze. Jeszcze kilka lat i nie będziemy mieć pewności, czy osoba, z którą właśnie piszemy, naprawdę istnieje. Tak zaczepia mnie Tomek, drugi Tomek. Tomku, z Chili Z nie ma takiej wątpliwości, zapewniam. No ale to AI to jest wątek, który faktycznie zmusza nas do takiej słodko-gorzkiej refleksji. Franz z kolei, właściwie Łukasz, pisze, że oprócz energii, to jest motyw, który się powiela, pisze też o rozwoju technologii. Ta technologia jest jakoś wspólnym mianownikiem dla Waszych refleksji dotyczących tego, dlaczego koncerty są dla nas cały czas ważne. Ja przyznam szczerze, że ponieważ cały czas napływają do mnie kolejne zgłoszenia, dam sobie jeszcze kilka chwil na przeczytanie tego, co piszecie. alicja.myśliwiec@chiliz.pl. Karnety na OFF Festival czekają, ja chętnie się nimi podzielę.

Kościele. Dlaczego? Dlaczego koncerty są dla nas tak ważne? Dlaczego to jest rodzaj doświadczenia? To jest pytanie, które niezobowiązująco rzucam i zachęcam Was do rozwinięcia. Way Back i Amber Mark. Daję sobie jeszcze kwadrans na czytanie Waszych maili i po 17 wracam z informacją dotyczącą tego, do kogo trafi karnet, a w zasadzie karnet na OFF Festiwal. Way Back i Amber Mark. Tak, gramy dla Was w Chili Z.

Poruszające wyznanie na koniec. Amber Mark i Way Back na antenie Chili Z. A ja porywam Was do Łodzi, do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Nie jest to sekretem, że mam wielką słabość do tego miasta, a Centralne Muzeum Włókiennictwa to jest jedno z moich ulubionych miejsc. Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. To jest wystawa, którą Wam polecam, wystawa, którą kuratoruje Marcin Różec. Pierwsza tak obszerna ekspozycja poświęcona modzie XXI wieku i jedna z najważniejszych wystaw o współczesnej kulturze. Można ją oglądać, można opracowywać swoją własną ścieżkę zwiedzania i gwarantuję, będziecie totalnie zaskoczeni, bo jest tam sarmatyzm, jest tam techno, jest queer, są nowe technologie, ale jest też klasyka, jak interpretacja polskiej koronki, jak polski len. Ponad 50 głosów, które mówią o współczesnej polskiej modzie. Twórcy i twórczyni młodego pokolenia, eksperymentatorzy, ludzie, o których mówię z pełną świadomością, piekielnie utalentowani. Są też osoby, które rozwijają swoje kariery zagraniczne, choć mają polskie korzenie. Jedno ich łączy, moda w ich wydaniu jest zapisem doświadczeń i emocji. Staje się też coraz bardziej autobiograficzna i ta autobiografia jest zresztą podstawą funkcjonowania tych wszystkich historii, bo to są doświadczenia, przepracowanie traum, oswajanie strachu, miłość, duma, bunt, rozczarowanie, no innymi słowy, absolutna klęska urodzaju. Łódzkie Muzeum Włókiennictwa, tam Was zapraszam.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
7: Wakacje w Beskidach z Nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w Wellness i Spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
8: Po reklamie.

0: muzycznie chill out.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: A ja najbardziej na świecie chciałabym usłyszeć taką prognozę pogody od synoptyków, która nie pozwoliłaby mylić lata z innymi porami roku, ale na to przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Na razie obowiązkowy ekwipunek to parasol, bo padać będzie niemal w całej Polsce, to są ulewne burze, to też jest po prostu przelotny deszcz. Temperaturowo skromnie 16 stopni w Warszawie, 18 na południu w Katowicach i Krakowie, 14-15 na północy kraju.
2: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Lato w Chilli Z.
3: A lato to leżaki, to hamaki, ale to też nadgodziny, to też plany, to też wielkie powroty i wielkie wyprawy. To też czas, taki, który jest tylko dla nas, który nie przecieka nam przez palce. Czas, kiedy wszystko wolno i niczego nie trzeba.
1: Chilli Z.
0: Nastaw się na letni chillout.
3: To też czas, kiedy gramy jak chcemy. Host to Bame, Ama Louis. To tak na dobry początek i dobre otwarcie godziny.

i ciebie też. Bardzo. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, takie rzeczy na antenie, czyli Z w ten wtorkowe popołudnie. W to oczywiście. A ja mam dla was informację, no, która... Ach, powiedzieć o tym, że powoduje uśmiech, to tak jakby nic nie powiedzieć. Niezwykła wystawa będzie gościć w Polsce. Tilda Swinton w roli głównej, ale Tilda Swinton widziana oczyma przyjaciół. Zdjęcia jej domu rodzinnego, dawne mieszkanie w Londynie, rzeźby, filmy. No, o niewielu współczesnych aktorkach tak często jak o niej mówi się i pisze się. Muza, no i nie ma w tym cienia przesady. Grała u najważniejszych i z najważniejszymi. Zarówno reprezentowała kino niezależne, jak i wielkie superprodukcje. Charakterystyczna uroda, charyzma, no to wszystko sprawia, że zatrzymują nas nawet jej epizodyczne role. We wrześniu ta wystawa, czyli Tilda Swinton Ongoing, pozwoli spojrzeć na nią jeszcze z innej strony, czyli pokaże relacje, które kształtowały i nadal kształtują jej życie od ponad 40 lat. Czyli takie niezwykłe spotkania, z których właśnie rodzą się filmy, rodzą się projekty. No i sama Tilda Swinton powiedziała, że tym bardziej cieszy się, że właśnie ta wystawa trafia do Polski, kraju według niej o niezwykłej historii kina, historii twórczej odwagi, którego kultura inspiruje artystów na całym świecie. No cóż wam powiem, no piękne słowa, wzruszające. Na pewno się wybiorę, czekam, odliczam. Jestem bardzo ciekawa, co też pokażą organizatorzy i czego jeszcze dowiemy się o Tildzie Swinton. To wszystko w Warszawie od 18 września. A u nas Everest i Blauka to jest nasz sposób na udany wtorek w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
1: Po reklamie.

i to jest Radio Chili Z. Dzisiaj Robin Williams obchodziłby 75. urodziny. Przeczytała mi tak dawno temu, że jazda na rowerze była dla niego formą medytacji. Nawet więcej. Zakładał kask, ruszał na kalifornijskie trasy i nie myślał o niczym więcej. Uważał też, że kolarstwo to jest najbliższe lataniu rzecz, jaki można doświadczyć. Samotne godziny w trasie dawało mu poczucie wolności. Nawet wpisywał te wycieczki rowerowe w każdy swój kontrakt. Z czasem stał się też kolekcjonerem rowerów. W pewnym momencie miał ich ponad 100 i to nie były żadne przypadki. Futurystyczne Zip, kultowe Pinarello. No, robiono na zamówienie ramy, piękne, malowane kolory, design. No to wszystko było wyrazem jego miłości do kolarstwa. Jego chlubą były też jeżdżące dzieła sztuki od Daria Pegorettiego, który spawał stalowe ramy niczym rzeźbiarz i później pokrywał je ręcznie malowanymi grafikami. No to robi kolosalne wrażenie. Zresztą jakiś czas temu po śmierci Robiego Williamsa decyzją dzieci aktora większość tych rowerów trafiła na aukcję, a dochód wsparł fundację, która pomaga niepełnosprawnym sportowcom, tym, którzy mają uszkodzony rdzeń kręgowy. No, Robbie Williams, znany również z niezapomnianych kreacji, Jakub Kłamca, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, to są filmy, do których może dzisiaj warto wrócić. A to już Losers i Baltazar, 20 minut dzieli nas od 18, to jest Radio Chili Z.

Cigarette After Sex i Twizzler na antenie, czyli Z. A co słychać u nas? No moi drodzy, znalazłam najcichsze miejsce na świecie, ale takie miejsce, które podobno może nas totalnie irytować. Więcej o tym na naszej antenie tuż po godzinie 18. A wcześniej Manic Street Preachers. If you tolerate, this is your children will.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
8: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Po reklamie.

0: Minęła 18. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Z tym miejscem łączy się historia Warszawy. Hotel Bristol kończy w tym roku 125 lat, a wśród jubileuszowych wydarzeń są spacery po wnętrzach zabytkowego budynku. Ten cykl polecamy Waszej uwadze, zapowiadając kolejne spotkanie prowadzone przez pisarkę Beatę Chomontowską. Najbliższy spacer będzie odnosić się do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
3: Sam spacer będzie później, ale będzie właśnie też nawiązywał do okresu okupacji, kiedy to hotel był zajęty przez Niemców i to była taka trochę enklawa i też miejsce dowodzenia, no też bardzo taki ciekawy okres i mało znany. I później będzie jeszcze spacer we wrześniu, pokazujący już po wojnie, czyli historię hotelu w czasach kilku dekad PRL-u do współczesności.
2: Spacer zatytułowany Wyspa wśród ruin 23 sierpnia. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Zapisy odbywają się w poniedziałek poprzedzające wydarzenie w samo południe w mediach społecznościowych Bristolu. NH Fest trwa w Krakowie. Na scenie plenerowej Nowochódzkiego Centrum Kultury gości muzyka i taniec. Najbliższy taki wieczór będzie spotkaniem z legendą polskiej muzyki rozrywkowej.
4: 25 lipca także wyjątkowy koncert na scenie plenerowej przed NCK-iem. Robert Rozmus zaśpiewa przeboje Krzysztofa Krawczyka. No, któż nie lubi Krzysztofa Krawczyka? Wszyscy go uwielbiamy. A Robert Rozmus jest jedyny wyjątkowy, więc to także będzie wyjątkowy wieczór.
2: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Spektakl Krawczyk Forever przywoła największe przeboje artysty. Publiczność usłyszy takie hity jak Parostatek, Jak minął dzień, czy Chciałem być i Bo jesteś ty w nowych aranżacjach. Zapraszamy w sobotę o 18:00. To jest scena plenerowa i wstęp jest wolny. Na koniec Gdynia, Babie Doły. Tutaj za kilka dni muzyki będziemy słuchać przez całą dobę. Chodzi o festiwal Słuchanie Receptywne 2026 i o to, żeby spędzić czas w bliskim kontakcie z naturą i z dźwiękiem, wyciszyć się i odpocząć z dala od hałasu miasta. W programie muzyka eksperymentalna, elektroakustyczna i ambientowa, ale też dźwiękowe instalacje, które staną wzdłuż klifu, warsztaty głębokiego słuchania, nocny koncert oraz spacery dźwiękowe. Festiwal zacznie się w sobotę 25 lipca o 16:00, a zakończy następnego dnia o 15:00. Wszystko to na Polanie Rekreacyjnej Gdynia Babie Doły. Zapraszamy wszystkich chętnych wydarzeń.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
0: Tak, tak, lato nas zmienia, lato nas zachwyca, lato nas zatrzymuje. No a czasami lato nas też zachęca do tego, żeby odwiedzać miejsca, o których do tej pory tylko myśleliśmy, że czają się gdzieś tutaj za rogiem. A czasami lato pomaga odpocząć.
5: Nastaw się na letni chillout.
0: Lato w Chillizet to przede wszystkim czas słuchania, recto, verso i paradis. 3 minuty po godzinie 18:00.

To jest Radio Chili Z, a my szukamy dzisiaj ciszy, no bo mogłoby się wydawać, że taki całkowity brak dźwięków to jest absolutnie idealny sposób na odpoczynek. No ale okazuje się, że taka absolutna cisza może być męcząca, ba, drażniąca, nawet niepokojąca. Dowodem na to jest komora bezdechowa w Oldfield Laboratories, uznawana za jedno z najcichszych miejsc na Ziemi. Kłopot w tym, że większość z nas nie jest w stanie wytrzymać w niej dłużej niż kilkadziesiąt minut. Dlaczego? Bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Żyjemy w świecie, gdzie nieustannie coś nas bombarduje dźwiękiem. Zwłaszcza osoby, które mieszkają w dużych miastach, wiedzą, o czym mówię. Ale okazuje się, że jest jakaś granica, po przekroczeniu której brak dźwięków właśnie zaczyna nas drażnić. Absolutna cisza może być męcząca. Co począć w takim razie? No, moi drodzy, może zastanowić się, jakie warunki w miejskiej rzeczywistości, w naszych domach są na tyle optymalne, żeby pozwoliły się nam regenerować. Pamiętajcie, że to nie musi być absolutna cisza. To mogą być jakieś pojedyncze, szeleszczące dźwięki. To może być tykanie zegara. To mogą być takie codzienne odgłosy domu, odgłosy kroków, odgłosy tego, co dzieje się na korytarzu. A to może być też muzyka w Chili Z. A co?

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
11: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
12: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

Michelle i Pain Killer na antenie, czyli Z. A my mamy już rozwiązanie naszego, w zasadzie naszej zabawy związanej z festiwalem i z karnetami. Staszek pisze, że koncerty w dobie streamu, pomijając emocje czy możliwość spędzenia czasu, mają ważną rolę w obcowaniu z naturą samej muzyki, czyli pozwalają uchwycić intertekstualność i ideę, która idzie za muzyką, pokazują skalę wrażliwości twórców, a w dzisiejszym świecie pozbawionym czasu na obcowanie z czystymi emocjami, to jest wartość sama w sobie. Cóż mogę powiedzieć, Staszku? Niech ta wartość sama w sobie będzie z tobą jeszcze, jeszcze mocniej. Robisz mi w głowie ogień. Paula, Roma, Katia, mam nadzieję, że te karnety zrobią w twojej głowie coś nawet, nie wiem, może więcej niż ogień. Szczegóły już niebawem mailowo, zaraz się odzywam. A ja zostawiam was z muzyką.

mi w głowie ogień, a my mam nadzieję, że zrobimy wam trochę zamieszania w tym festiwalowym życiu. A jeżeli chodzi o festiwale, no to tutaj mamy sporo do powiedzenia, bo nie tylko bilety, karnety na OFF Festival, którymi, przypominam, dzielimy się z wami przez cały ten tydzień, a więc kolejna szansa będzie jutro, będzie pojutrze, będzie w piątek, a to i tak nie koniec tych festiwalowych wrażeń. No ale z jednej strony festiwale muzyczne, z drugiej strony festiwale filmowe, których jest na rynku coraz więcej. Rozumiem, że możecie czuć się lekko zagubieni. Mamy swój festiwalowy rozkład jazdy, a ja jeszcze w piątkowym programie Odbicia Kultury i Dobrze Zmontowane będę przygotowywać wam takie krótkie przewodniki po tych festiwalach, które są znane, lubiane, ale też po takich, które no właśnie są nieoczywiste, które odbywają się w naprawdę malowniczych miejscach albo zaskakują takimi propozycjami z repertuaru, których nie znajdziecie w żadnym innym miejscu i mieście. Ponieważ pamiętajcie, że czasami na przykład festiwale filmowe to jest jedna okazja, żeby zobaczyć filmy, które z różnych powodów nie weszły do regularnej dystrybucji, więc takie festiwalowe kino to jest pierwsza i ostatnia szansa na kontaktu z kinematografią, która naprawdę może dawać do myślenia i na pewno może zostawić w nas ślady. Ja nazywam się Alicja Myśliwiec-Konieczna, bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Słyszymy się już jutro po godzinie 15. Dzięki i do usłyszenia.

0: ma. No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
1: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
0: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
1: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
2: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout. To jest Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

0: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Osobiście wyszukane. Zaprasza Bartek Winczewski.

Gdyby ktoś zapytał mnie, jaki jest najlepszy letni kawałek w historii muzyki, bez wątpienia postawiłbym na pochodzącą z lat 70. kompozycję Summer Madness autorstwa Kool & The Gang. I od tego dziś rozpoczęliśmy osobiście wyszukane, tyle że w wersji bardziej współczesnej, wersji popełnionej przez grupę Crank Bean, bardzo blisko oryginału, więc także bardzo letnio tak uchwycili Crank Bean, podobnie jak Kool & The Gang 30 lat, 40, no nawet może więcej, takiego prawdziwego letniego ducha. I w tych właśnie letnich klimatach spędzimy dziś całe najbliższe dwie godziny. Bartek Winczewski, dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszam na osobiście wyszukane w Chili Z. Za nami Summer Madness, przed nami zaś Summer Storm. Dużo lata dziś także w tytułach wybranych przeze mnie kawałków. Summer Storm to Okoński.

0: autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Do hymnu!
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
8: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
7: Po reklamie.

Od klasycznego już Lenui autorstwa Nightmares on Walks rozpoczęliśmy drugą godzinę dzisiejszych osobiście wyszukanych. Dziś wydanie bardzo letnie, leniwe. Cieszymy się latem, mimo że pogoda płata nam jak na razie przynajmniej niezłe figle. Przynajmniej muzycznie bardzo letnio, słonecznie i tak też będzie do 22. Płytą, która od kilku tygodni niezmiennie nie daje mi spokoju, jest najnowszy album Kelsey Lou, So Help Me God. No to dla przypomnienia kompozycja, która ten album otwiera. To Reaper.

Voyagerem, premierowym nagraniem od PJ Harvey, zapowiadającym jej nadchodzący nowy album. Dolecieliśmy już do końca dzisiejszych Osobiście Wyszukanych. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Zapraszam oczywiście za tydzień, we wtorek, jak zwykle o 20. Było dziś bardzo letnio, dużo nagrań z latem w tytule, no to na zakończenie jeszcze jedno. Summer Sun od Common Saints. Dobrej nocy, dobrego tygodnia, trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Słuchasz radia Chilli Z. Nastaw się na chill out.
1: Zakazany owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje,
3: historie, które dają do myślenia,
2: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
3: zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

do my foolish alibis for you. Well, I

0: possibly.
1: Słuchasz radia Chilli Z.